0: chirerero umunywa kuburongo allo
1: allo umeze neza
0: amwaramutse mwaramutse neza mukundwa
1: naje nini kuri jede wangu benga
0: ego iwenga deo kaze
1: igitondo cyiza kuri papa na mama barayi bubenga
0: ego
1: bene wacu tuvukana barayi bubenga
0: ego
1: abo sosiali na yarayi bubenga igitondo cyiza
0: ego
1: bane yo musenga igitondo cyiza kandi shaka erika igitondo cyiza
0: ego
1: Emanuela tigitondo chiza Muli kwira tigitondo chiza Kandu mwela kote mwela tariku
0: Mwela kote chayana mwela kote kukubganeza

Hadiaga kiza kwiso kuyukuri gerero cisaha zibiri n'igice zuzuye neza reka andagwe kaze kugira kurikirana higaniro Darbinia Imani jamara byane ndayiragije tukabandanya ro turi kumwe gushika cisaha zitanu kazi.

0: Ego rero mwamaze kuvyumva ikiganiro kinasho kwisamirizi agakiza kwisoko yukuri. Ndabona rero mwamaze kuvyitegurira, reka twakire umunywanyi wa mbere hano kuri radio agakiza kwisoko yukuri. Allo.
1: Allo.
0: Mwiriwe neza.
1: Grazie Imana.
0: Ego tuvugana nande, uherereye he?
1: Uko bisanzwe ndabaguye ndiye tikondirangi.
0: Edizo.
1: Ego ndirandira.
0: Kaze mu kiganiro cy'intasho.
1: Ego rekane please cyero ndamuna ba.
0: Duzakaju.
1: Ego reka mbone niko te tunyabuye n'umujyango we atiri cyero giza.
0: Ego.
1: Ego.